mpɛmpɛ nsɔ me ne wadwemui ahene mu hene no te na kwamwam na mene omeɛ no yɛ sɔwia yi ɛbɛbɛ wɔ sɔwia kyerɛ ne mɔɔ so wɔn a wɔne yɛndi asie no wɔbɛtwa ani ahwɛ wɔn na hwɛ sɛneɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o ɛwura mu awura dene ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mmom ne yɛka sɛ

Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo,